Christoph Mikłoszk, to wieki się nam zaspiewał. A to jest tutaj Monika Klesec a Stefan Gerz. Jej ujście słyszymy za przychodne spełto budże. Potem sleduje też jeszcze Daniela Hazec. A ja si myslę tutun. Hit pójdzie z was na jednoczy weclich, to jest Lubku Miesaczka. Na tute, a wiezo jeszcze dalsze serbskie spiły, smiecie so po takim hacz. Do 6 weselicz, nitko pak najprydy majlu, 12 minczynu po 5.

Dinosauriere při kowanju słońca. To klinči najprve raz kaj škunc Jurassic Park filma, ale to je boze małym wielku je možno. Zauriowy park testuje mianicy nowy wieczorny format po testuom zwonka waturenskich czasów. 12. a 13. junia wostanie park stajnie hać do wieczora 10. waturene. Planowane są k tomu live fućba przy tamniejszym hacze, tak mianowana afterwork area z przykuskami a koktylami, čitanja, poskytki paslenja a, tež oprodže, film Jurassic Park pobježi tamnišim dinoram, ještož je tam tum kino. Štuše vodnjo hižo parku smije prostče dleja vostač, štuše akle vod poponja pečih přinže, pači 15 euro zastupa. K tomu poskyčeja so tež vedženja k staviznam parka a kreativna dživanička s rizbarjom Tomasom Šternom. Za nekotre poskytki dobi so do toho přizevič, a to hač do 8. junija. Idea za tym, Zauriowy Park też raz jako mierne, wosebite miestno wieczor pokazać. Po takim troszku praczasa, kus kultury, kus letnego wieczora, oj to klinczy tola za zajmowy miesięcu. Dalsze pokiwy za dżęsniszu sredu, a przychodne dny mam nydom po przychodnej uczbie za was, 10 mięczinu po napu 6 je.

naše internetnej, kajž tež Facebookowej a Instagramowej stronje wuladaće. Naprzykład impresije pondźelnišo zarjadowanja małym wielkowie, čež je so sotroni šek za zanirowanje domskich přepodał. Dale mamy wiezo tež highlight 1024. budeskeho nalječa za was přijotowane. Poladnjemy tež jeszcze raz na Nysowy filmowy festiwal a na prynje mietanje Budyšinje. A nic naposled tež do Lubnjova, gdzież buchu konce dnia jutrone spiewaki za swoju wosebitu drastu počesčene. Wobladajcie si, je tola rady raz nasze powieście we obrazach, każ praje na internecie, na Instagramie a Facebooku, a wiezo tež naszej app MDR Serbia. Wiele wiesela wam przyjął.

A zbožone być je lochko, gdyż słyszysz najlepszą serbską hudźbu. A tu mamy też w drugiej godzinie za was zbożona wierszec nam na przykład zaspiewa. No ze Čulcą też znajecie na kowie pobieży. A też Matias Kiesling nam krótko ponad po siedmich zaspiewa. Słowne mjena tu już w serbskim rozwoju, a też tutaj mjeno jest słowne. Przyjdzie na spiewa Rika Ed Sheeran, 9 minut po 6.

0: Tak, małe kajsz Czornikomc je, ludność wełse je przyjrzyjem przełsza agilna. Przeco so tam nieszto stała, kajsze to Diana Fryczet-Krymichowa, tyż minenu niedzielu zaso zwieściła.
1: Mi we wieci, gdy jeszcze przez Kubice cłoku nasmio kotec Brożyn. A jako zdobkom na wieczor peczych, na wiosnej cyrkwi wodzwoni, zaklincza prynia musicalowa melodia. Wiosny kurs Czornego Kumca, wiesze nas spiwanie przy Brożni przeprosył. Jetzt hat 60 Wobbelerio je na program pod hovem nebjom přikvatało šako. Běše to tež vosebit na večo praj Sabrina Wagnerova, kiž sab se vuknie, a si svoba k pomoci na cedlu napisa.
2: Intermezzo mysme, naš kor v čornom kromsu je nowe mjeno dostał.
1: Zoni bychu hosćo jenoš po boku stali, ale tež sobu spiwać moli, su spiwario a spiwaki vosebite spiwne zešiwki vudzielili. Ale nic jenoš proste cedle. W zešiwkach stiechu ke kuždemu spiwi tež dodatne informacje. Kaž napšikwad, što je komponist, tekst ve originalne rieči, dyžby przewożk, abo dybu spiwk prinimu razy naspomnjene. Z lubosću wuotowana zbierka běše překvapjenka za vočko. Překvapjenka běše tež široki repertoar. Za publikum běše to kovo jezba přes ludowe spiewy, moderne korowe kompozicije a domizniske zynki. Nazonita dirigentka Kerstin Liderowa, samo kur a hosći derje romadze zwierzć, tak zo zaklinčach unimale hodzinu na wuhonje kotec brożnje najšelakoriše melodije.
2: Naš kur zde za hupčnu, nohotnosć, zromotnosć a veselo na tym.
1: Z leta 1966 so hižo vełsy spiwa, jako byše so tedy kur jako cyrkwinski kur założił. A nietko, gdyż spiwa z nowym mienom, intermezzo, so zawieszcze hišče 60 lit przydłuży.
0: Haj, přikleske se je Čornokomčanski kovoprođe zaslužil, tak Diana Fryczet-Grymichowa, kiš rozprawjava vo njedźelnym koncerče, kiš bje z dobom spiwny večo. Nedom je, bědek našest, nětko zvyšimy Božnu Běršec.

0: je z dypkom na posedmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: Dobranie. Cirkonje 550 tysac euro z pysiłancich pines jest o liderowym regionie Honiowożyska Hola Ahate za projekty k polepszeniu żywieńskiej kwality rozdzieliło. Z 22 zapodatych przedowzaczów po 15 za spysiłanie wuzwolene zdzieli koordynacijski biuro w Rakecach. Między nimi są na przykład nowowodowanie rajkaniszczu Rachlowe Abarcze a wiesnej sredzizny Woslinku. Nebelčanski vesnanosta Andrij Bulank je čera posledný raz navedoval posedženje tamnišej gmenskej rade. Pod vulkim aplausom nieže 25 přitomnych vesnanov vopušči von po väčšine dňoho poriada sydrňu. Dále vedeše posedženje jeho namestnica Klaudia Liznarjova. Wobzamknęli so radzicielce a radzicieljo terminaj za wólby nuo wiesnanosty, tute maja so wotmie 6. septembra a jeli budże trybne so dalsze wólbne koło wotmie. Kandidacza za zastojnstwo nie so jeszcze znaczy, ale wólbny wubieg buczara jednowusnie wuzwolene. Nawiedować budżetajun przedseda zarnisko zwiaska przy klosztorskiej wodzie Stefan Anders a jeho namiestnica Petra Szwedzina. Gmieńska Rada Nybylczycy wostanie hać do wólbu dziewokmana, a so dale znaleźność, czy mi gmieny a w obydlerio zabiera. Wiatce hać 350 hostczy je czera na dniu wotyryno dwora wojorusku dziecacu a młodzieńsku farmu wopytuało. W zwisku z cyłozakskiej akcji są się wosyby dzieci na farmie, gdyż je noszostwy CSB, szelakie drużyny skotu w obladacz muli. Są so też sami we wopkadze ze skotom w uspytali, a wóczery przy truaniu wódcu przyladowali. Jeszcze do końca lata wotyria dwory a ratorskie zawody po całym kraju swoje rota. Slepianskie gmieńskie radze tworia cio byłsi radzicieljo frakcje AFD przychodnie z wójsku frakcju. Wona ryka zajmuje zjednoczenstwo slepo, a ich wiesne dżyle. Dowozywi wiesnanosta jok funda czara na posiedzeniu rady. Czy cio w opodstatniczu założenie nuje frakcje z tym, co jest oczyść na nich wukonjał, jak mieli wotwosuacz. Wukaze a zmiernice pak noch cichu akceptuacz. Z tym przysłusza Slepianskiej Gmieńskiej Radzie z Matiasom Lampunitko jenoś jeszcze jeden zapusłan z frakcji AFD. Předsedstvo domovinskej župy Michał Hornik je čera Krusčicach vesne duharstvo Ralbice z vos ma 50 čvonami do župy přiuzało. Dále přihotuje jako verškaj leta kubansku jezbu augustče do srečne Vužice a vulky vinuje spevne župne svedžen jako zromadny projekt ze športovým duharstvom Biskice dňa 3. oktobra. Na njunje přeprošene zromadnje ze serbskej skupinu Kmelovanku tež cymbalua skupina z Moravy. A to bichu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Haj, dys a dys, a přeco zaso može so trochu podešťovač. Potom božišo maso vujasnič, abo lipe prajne zmijeme znamenča suche vedro, dišli tež se s nekotrimi mročelemi na nebju, a to při nedže 23 stopnjach maksimalne.
0: Na pučach naši končinje so ničo njestava, trika žana hačnja, a tež žana bliskače, tu iš přijemoj vam. Dobru jezbu!
1: Serbski rozvoz.
0: Štri minčine, pa na posedmih. A jeli biorania dola jeszcze nieco uladacze, jakie nie zbożo, albo zosanidzie błyskacz na twarzy, przyjrzeć czasu rady polanaju, ale dżęca zmienność telefonistce, a przez czetu funkcję naszej app MDR Serbia docpiomnaj, WhatsApp szmuratko, dżęca rano tak prawie nochce. A jak się tak leje z techniku.

0: Dźensa so zawěsće jižo někotrym družkam wose zapletu, šako je juce na Bože čeło potom procesionach uladamy, mode holce, rožojtych bantach. Skelko dželo družča drasta w obsteji je češko prajić, wosebje jelizo, kujždu jeličku sobu ličiš, dženca pak chceme si jednu wosebitošć družče drasty dokvarnišo obladać, a to je sačk, tuta parličkova debjenka, kotruž družka wokuo šije a na rudži nosy. Lydia Mačijowa je wopytała wokec swojbu pozdecach, tam so iżo štvortej generacji sački tykaja.
1: Myški płone z małymi paliczkami, biewe, przewidne, złote a slibone. W uczynie 44-letny Szyman Woko z wielkiej kisty. Jeszcze ma w tutych dość a nadość ze zawostajenstwa dżeda.
2: Przez tysiąc samusu. Wod nasza dżeda jeszcze, te są to niedziewe jablonice nakupowali, tam masz niekajkie paliczko o fabryki, otoż to jeszcze czynia.
1: Paliczki są z pomocą muliczki i jeliczki, a sznurki na saczk tykaja. Szyman Woko pójda. Remyselnik ma wiele koniku. Saczki tykanie je w oczy da przełza.
2: Tu nie opana z wielka boli. Jasne, gdy się małki bo, sam ja ją przecież przyladał, do cieniu. Pan, każdy tydzień skoro jeden saczk natykał.
1: Saczk tykacz w 8 godzin w obdzień, a po spochy, kaj się wun to czynił, to drepsze wiele ludzi nie doczyni. Tutu z czerpność się nuczk Szyman Woko zdziedził, ale pola nie o so hobby przez niekotry miesacy czynia, a czyni to skiery nieprawidłownie.
2: Also po nas to prawda bydlk lita, pół lita znano.
1: Pokaza hotowej saczkaj na bliżej. Jeden studiu je jeho dżółka Milena Woket sama za siebie tykowa. W prynim letniku jestem započała.
3: Na hajza dróżku jen rady widzi po saczku takie zelene, różojte, hajo widzicu taki krótki sacz, to za małke dróżki, bądo jo taki wulki sacz też, kiś mamo ty jako przedwołu tam na tym rubiszku, to tak rec te myritko za to.
1: Fat, na kotrymś je spisako myritko za sacz namalowane, je wodżyda. Sacz kby nie do symbol za bo, a toż unia pęnyżni sznurje. Čim nadrobnišo vude bene sačk, čim renči.
2: Jen to bom bude za po začuču čini. No, no prodemo te 28 cm na jen, eno nitku navlečeš, a pon, pon jen započe z sjomi. Pomožen tu mosto te so vnuc zaplešč. No, jen čece tika nerunu ličbu, a pon všetce za spšeste središčo džo. To je všetce dale činiš tak, to niš maš ten sačko mati pon.
1: Klinči komplikovane, a dež so dolara zaličiš, z paličkami, se man woko pokaza nikotre za počatki.
2: Hej, to su z počatki, kojež ne su so tak prawe vadli, to su so zivali, to su, musmo so trude spotvali, ka mo šestko čime v rinkach, a pon to nejo so cele šlachtivo, a to je jara češko. Zmilke, ale najušišo je to upravdje pon zas vod proč. Trude, ale ti cele je nore vod rizam, so je netra kujže rink zas tak pročo jič. Hoj, te najlepsze są po nowe saczko szafli.
1: A na tute saczki są z prawem chodzi. Donisz so hotowy saczk na drużce z boli, je tuż duj pucz. Za Milenu pak je to najręcza zabawa, kiż je jej nan Szyman Woko nauczył.
0: Lydia Mačijowa je z wokec swojby pozdecach rozprawiała, gdzie jej szynan a dżołka jako hobby saczki za drużki tykataj. A dodam jeszcze, taki saczk z paczokami, no przełszot rotny, palasz walcze narodnych trastów Pietre Kupcenie płaci kompletny saczk, jakoż wiem, około 300 euro. Jednacze mniejszy no, pana po sedmich je.

Hač je za Kuba Libre nětko prawy časem, to nie wiem. Ale za naše pokiewy na kóźe pad. Přečeljo domizny a kultury njesłačidło přeprošuja na woblubowane zromane spěwanje ludowych pěsnów, dżęca, njesłačanskim rodze. Od wieczora 7 moža so hosćo na kóry ze Žižino, Čorného Kumca a na žunský kór z Rakec Veselič. Dalszy termin mamy dżęca zapisane gmienska Rada Trebin Wunryka, a to od wieczora 7 w domie towarstwo. W dziewinie je potom jutce posiedzenie gmińskiej rady, w samstym czasu, to rika wieczor 7, tamniejszej woniowej w oborie. Potom dlieszo dobny pokiów od 6 do 8 julia przeproszuje serbskie kubanskie sredziszczo Lipa z Merdżacy na zromane prozińskie dny za dzidę a wołki z ich nuczkami od 4 lat. Pod návodom Lucie Handrikoveje a Marie Vienceneje je stajne od rána 9 do 2 písané program přijotované, ktorýka chceďa zromanie páslič a športovač, sedíš do Budešina do Sámskog muzeja ulečeč a se je staré vodoskvat vobladač. Popvat kvúčiní 40 euro na doroščeného a 30 euro za džičo. Přizevič môža so zmielku na lipa@zobeschon-schulverein.de abo telefonisce. Pjatk potom koncertuje šulerjo Budeskeje okresneje hudźbneje šule w njemsko-serbskim ludowym dźiwadle na wonym jewišću a pokazaja, što su tutym šulskim lečo šo nauknęli, spočat koncerta pjatk večer 7. A to runja pjatče prošeni vocioch na dvore svedžin do Serbskog muzeja Kočebusu. Po přednošku moža so tak dživa małe ustajence w obladać, bądźewo modro čišć, a potom tyž wutestować, a svedžim obrubi so hudźmje od skupiny Jake Švarc, tyž wočilne deremiče so postaraja.

0: rady sy.
1: Do rěčneho kućika sym to narěčał 12 euro zastupa za Kölnsku Tachansku cyrke od 1. julija. Ja přidam, prynemu komiku se myslach, puh, to je švarne. A potom sym so prašał, što poprawom druhých słownych katedralach za zastupvačiš. Ale w Kölnje maja rabnjenčko. W Sagrada Familia Barcelonie płaci normalny ticket aktualnie znamieńcza 26 euro, w St. Paul's Cathedral Londonie przeliczenie niedzie 11 euro, a gdyż chcesz so tam w Londonie w Westminster Abbey raz obladować, to jest samo niedom niedzie 36 euro los. Adria, najsławniejsza katedrala świata, Notre Dame, Paryżu, ta je porno tomu dale darmotnie przystupna. Czesać mięczino, do napołas mi się.

Susanne Hempelowa spěwa wo nowym žiwenju a ja rozpytlu was nětko wo našim poskytku nowosće we wobrazach znanosće jun hižo vuladali. Wočarowšeho tute naše powiesće na naše internetne, kajž tež Facebookowe a Instagramowe stronje vuladače. Naprzykład tunkroć impresje pundzielniejszego zariadowania w Małym Wielkowie, czy jeszcze są sotroni szek za zanirowanie domskich przepodał. Dalej mamy wiedzę też highlighty 1024. budyńskiego nalecza za was przygotowane. Poladniemy też jeszcze raz na nysowy filmowy festiwal, a na prynie mieje mietanie budyżynie. A nic naposled, gdyż do Lubniowa, gdzie już buchu konc tydzienia jutrone spiewoki za swoją wosebitu drastu poczęszczone. Wobladajcie się, je tola raz rady nasze powieści we wobrazach, kajż prajne w internecie, na Instagramie a Facebooku, a wizatejsz nasze app MDR Serbia. Wiele wesela wam!

Sportowa jednotka Kruščice zmieje k nowej sezonie nowego trenerja. 2,5-letny Waldemar Adamowicz trenuje přichodnje prynje mustwo SJC we okresnej Wyšej Lize. Adamowicz přiniese wiele lit nazhonjenja jako rajer a tež jako trener sobu. Dotalna trenerska dwójka Maximilian Kral-Zarodnik a Felix Cysz po sezonie přestanje. Kral-Zarodnik chce so zaso na hraće koncentrować, Cysz chce mustwo dale podpierać. Što budže co-trener prynjeho mustwa SJC je hišće w otorjene. Dalsze powieście sleduje za dwie mięczenie tu z Habskim rozwosu.

Wažny za přichod, šo je ne v kotrom ramiku, je dorost. A tak vězo tež dorost serbskeje kopańce. Včera zetkachu so Tadej Cyš, trener dorostovoch wubranku E a D v kopańce, Michaela Rabova od serbsko-šulsko towarstva a Klemens Škoda od domoviny, zo bychu letuše akcije za młodych koparjov přijotovali, tak planuja treningove jednostce Nebelčicach a v Kruščicach. A tež přečesku ru přečivo můstvu towarstva Budesa Budešin. Tu dovodme je so v ramiku pokalnych okresnych finalov konc junija, dokładnie 27. v Ralbicach a dále budže tež na zemje za starobnu skupinu E pod takým halowy koparski turnier w Radworju kooperacji z tamniejszym sportowym towarstwem. Tute akcje narunaja serbski koparski kemp na alternatywne właśnie, szako so tutun lica nie przewiedzie. Projekt przewodzuje wonie serbskie szulskie towarstwo z podpieru czesnoamskich. Ja si myslu, to, że to a kulwiecka, a rajorio, bude se budeszin, co niech czopwe zdrascza. Dalsze pokiwy za bliższy przychod ryka dzięcniszu w sredu, a przychodne dny mam nydom za was po tym, co je ale farben dochodził. Wasa mięczynu, ponapu was mi się.

0: Z radosću je prawe hesło, tak małe kajś czorne komcje. Ludność Wałsy je przyjrzym przełszo agilna, przeco za tam nieszto stała, kajże to też Diana Fryczec-Grymichowa minienu niedzielu zaso zbliżczyła.
1: Mi w wiecji gdujeszy przez skubice córku na smio kotec Brożyn. A jako z dybkom na wieczor peczych, na wiosni cyrkwi wodzwoni, zaklincza prynia musicalowa melodia. Wiosny kurs czornego kumca, wiesz na spiwanie przy Brożni przeprosył. Jetzt hat 60 Wobbelerio je na program pod hovem nebjom přikvatało, šako běše totiž vosebit na večer praj Sabrina Wagnerowa, kiž sam se vuknie a si svoba k pomoci na cedlu napisa.
2: Intermezzo müssen nach Chor mit Johnem Kromsu je nowe mieno dostał.
1: Zanim bych hostio jenoś po boku stali, ale też sobu spiewać moli, su spiewario a spiewaki wosebite spiewne zesiłki wudzielili. Ale nic jenoś proste cedle. W zesiłkach stiechu ke każdemu spiewi też dodatne informacje. Każ na przykład sztuje komponist, tekst we oryginalnej rzeczy, dyżby przełożk, albo dybu spiewk prynimu razy naspomnienem. Z lubosću wuhotowana zbierka běše překvapjenka za vočko. Překvapjenka běše tež široki repertoar. Za publikum běše to kovo jezba přes ludowe spiewy, moderne korowe kompozicije a domizniske zynki. Nazonita dirigentka Kerstin Liderowa, samo kur a hosći derje romadze zwierzć, tak zo zaklinczach unimale hodzinu na wuhonie kotec brożnie najszelakorysze melodie.
2: Nasz kur zdej za hupcznu, nohotność, zromotność a weselo na tym.
1: Z leta 1966 so hižo wełsy spiwa, jako by się so tedy kur jako cyrkwiński kur założył. A nietko, gdyż spiwa z nowym mienom, intermezzo, so zawieszcze hiszcze 60 lat przydłuży.
0: Aj přikleske se čornokomčanski kor zasłużył tak Jana Fryczec-Grymichowa, kiž rozprawiała w niedzielnym koncercie, kiž bie z dobom spełny wieczor. A spełnie

0: krótko po bielku nadźěwać, je Anitko Jeblanka Funcena zaso przy mnie studiu.
1: Policja z Dźěli.
2: Póndźelu wieczor je 19-letny šofér VW-a w Hamory przy odpočinu naliwo nysanej 35-letnje předjezbu zał przy zrażce na 105 000 euro škody na zbožo so nichtu nie zranił. We Wojerecach je noc na čerowšu w útoru na parkovanišću pole zetkaniša tref 8 auto šofér znězbožil, a tute nězbožo tym je še oprodže v osibitu stawiznu, vodšividnje bie so neznate do toho mocnje do vosu dostał ze swopsidžerjom tutoho auta, a je jemu potem na nekakke vašne te auto klučiki pokradnu, potom smaleše s cuzem autom po gromusovi, kaj šteki zvn nedobry, jako pak chceše zaso na parkovanišću Kołaniszczo zawinić zubi kontrolu nad jeżdżitwom, prasne do nadróżnej latarnie, a przyzymi we Gertschine. Pokradnione auto je netko šrot, a latarnia tež runie won, dunia nie 20 000 euro škody je neznate naparał, a potem pozdaču nezranene prostče čeknął. Budešine je policajska patrulja Punželu do ponoce 44-letného pjano kolesovare lepiva 1,8 promilu pola njeho namirichu, zmije so netko před sudnistvom zamujić.
0: No haj, nadžo mnje je Andreas Biking, skedni šopo puču.

0: dźensa so zawěsće hižo někotrym družkam wose zapletu, šako je jutce na Bože čivo procesiu nachwuladamy. Młode holcy rožojtych bantach. Skelko dźělow družča drasta w obsteji, je ciężko prajić, wo sebie jeli zo kuždu jeličku sobu ličiš, dźensa pak chceme se jednu wosobitosć družče drasty raz dokwaniša obladać. A to je sačk, tuda parličkowa debienka, kotruž družka wokoło šije a narudži nosy. Lydia Mačiowa je wopytała wokec swojbu pozdecach. Tam są iżo czwartej generacji sački tykaja.
1: Myszki płone z małymi paliczkami, biewe, przewidne, złote a slibone. W uczynie 44-letny Szyman Woko z wielkiej kisty. Jeszcze ma w tutych dość a nadość ze zawostajenstwa dżeda.
2: Przez ty samusu. Wod nasza dżeda jeszcze, te są to nigdzie w jablonicy nakupali, tam masz niekiejkie paliczko fabryki, otoż to jeszcze czynia.
1: Paliczki są z pomocą muliczki i jeliczki, a sznurki na sačk tykaja. Szyman Woko pójda. Remyselnik ma wiele koniku. Sački tykanie je w oczy do przełza.
2: Tu nie opana z wielka boli. Ja z nią, gdy się małki był, z mnie ją przecie przyladał, do tino. Pan, każdy tydzień skoro jen sačk natykał.
1: Sačk tykacz 8 godzin w obdzień, a po spochy, kaj się wun to czynił, to drepsze wiele ludzi nie doczyni. Tutu z czerpność się nuczk Szyman Woko zdziedził, ale pola nie o so hobby przez niekotre miesacy czynia, a czyni to skierę nieprawidłownie.
2: Also po nas to prawdę biedlik lita, pół lita znano.
1: Pokaza hotowy sačkaj na bliżej. Jeden studiu je jeho dżuka Milena Wokec sama za siebie tykowa. W prynim letniku jestem započała.
3: Na hajza dróżku jen rady widzi po sačku takie zelene, różojte, Hajo widzicie taki krótki sacz, to za małe drużki. Pondała jo taki wielki sacz też, kiedy mamy te jako przedwołu tam na tym rubiszku, to tak rzec te Miritko za to.
1: Fat, na którymś jest pisako Miritko za sacz namalowane, je wodzida. Sacz kby nie do symbol za bo, a toż unia pieniężni sznurje. Čim nadrobnišo vude bene sačk, čim renči.
2: Jen to bom bude za po začuču čini. No, napravljamo te 28 cm na eno nitku navlečeš, a pon jen započe ze sjomi. Pomožen tu mosto tej so vnuc zaplešť. No, jen čece tika nerovnu ličbu. A pon všetce zac pšeste središčo džo. To je všetce dále činiš tak, že nešť maš ten sačko mať pon.
1: Klinči komplikovane, a dež so dola raz zaličíš, z paličkami, Szyman Woko pokazał niekotre za początki.
2: Hej, to są z początki, kojeż nie są so tak prawe wadli, to są so zibwali, to są, musimy so trudę spotwali, ka, mo wszystko ci miał w rynkach, a pan to nie, so cyle szlachciło, a to ja raczej szkoda. Zmyki, ale najwyższe, ja to oprawdzę, pan zas wodproć. Trudę, ale ty cyle jednore wodryzam, so i nie trzeba każdy rynk zas tak poczoić. Oj, te najlepsze są po nowe sačko szafli.
1: A na tute sački są z prawem chodzi. Donisz so hotowy sačk na drużce zboli, je tuż doj puć. Za milenu pak je to najręcza zabawa, kiż je jej nan Szyman Woko nawuczył.
0: Lydia Mačiowa je z wokiet swojby po zecach rozprawiała, gdzieś nan a dżołka jako hobby sački za drużki tykataj. A dodam jeszcze, taki sačk z paczokami je przełszod rodny. Polaż walcze narodnych drastów Petry Kupcenie płaci kompletny sačk, kielkoż wiemy, niekak 300 euro. Dżesacz mięczynu, bo na podziewiecie je.

krótko po cibilku na dźewiecie. Podadamy jeszcze raz na pokiwy. Przeczeljo domizny a kultury niesłaczidło przeproszuja na zromane spiewanie ludowych piesniów dżęca w niesłaczanskim rodzie. Wieczor 7.00 zapocznie, a wieselicz może so hostczo na kury ze Żidziną, Czornokumca a na żonski kór z Rakec. Gmienska Rada Trebin, co dżęca wieczor 7.00 domie towarstwo zetka, a jutrze potem Gmienska Rada Dziewin w samym czasu, po takim wieczor 7.00, tam niższej woniowej woborie. Od 6. do 8. julija przeproszuje serbskie kubanskie sredziszczo Lipa z Merdżacy na

Kazanje jo wam na aktualnym magazin na tom swietowym dniu kolasowania Žinca słyszysz o planach, dla tego tego szakę w serskich kolasariu, któreż susy na mieszczańskim ubieżowaniu obżylili. To pak nie bużo jadnuczka tema sobie, drugi wam net przedstawiam, ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Witam was na serski radiowy program, sobie ja sobie maszczo zaszaltowali.

Drastwa lita 2026 jo Serska. Kóns tyženja su na drastwowym svježenju Sersku drastwu uznamenili. Kak jo to było? To słyszysz o naszym aktualnym przynosku. Za nowe studium ceptarstwa za Sersko-Riecne Techniske Uniwersyche Chyszybus z Wykomoru pytaju docentku albo docenta, co około upisania zgonio żarzyńca planas. A poglednim z wami tekości do nowego udasza naszego serskiego czyżynika Nowy Casnek. Co myślim, aż se zasi upłasi o westaś przy radiu.

Kopańcowe turnier Žinca na Gerach nie do wydepadnu, ako se tak redni groni koparje ga nisu z cukora. Miastrym drugi raz se taki serski kopańcowy turnier za ugnicu a ugniku wetmejo, któryż jo mustwo serskich kopariów gromaże organizirowało z recnym centrumom Witaj, hove mistrze, financjelnie turnier spiechujo za wożba za serski lud. Zaświecanie jo było Žinca zajča na požase ših. V slednjem leše so se jano Vitaj šule obželili, letosa so se mogali šikne šule ze serske ucbu obželiš. Kužde mustvo dostanjo ako dar profijove kopajncove balo, a na cestčenje dobešarjo vec za kuju gestča grajarja mustva energije hršebos. Ktere šule so se obželili, kto jo dobešar? Jo obszarze przyszedł gość, grajar łóżeskiego mnóstwa energii Rzeszowóz, to słyszysz o Wicze w naszym programie.

Nowe studium, gdje se zachopiš na Techniskej univerziše Chrzebos z Wykomorą, a to we přiducem zymskim semestrje 2006-2007 we Zwym Komorowie, jo to studium serskiego ceptarstwa za zakładnu szulu. Na webpodce uniwersyte namakajo się miastem upisanie miestna za docenta albo docentku, ceptarku albo ceptaria pytaju pod takim kytoryż albo kytoraż idei praktyk byś akademicki sobużywaszer albo sobużywaszerka, a ma sobu natwarisz nowe studium. Cytania przygotowasz, przespytowania a uszczy wiele wiecy. Serski de win albo wina mec na niwuje cyjaden, a teke dery niemski pejedasz, mimo tego ma sobu przyniasz didaktiske kompetence. Dalszne informacje namakajasz na webpodce Uniwersyte. Serska profesura, gdje se tek jeszcze upisasz, gaż burza tak daleko, dajemy wam to za odcasa kwieści.

0: Veteranje w Albańskej zmakaju se wetwiczego zastupniki słowiańskich mniejszynow, któreż są organizowane we Federalistyckiej Unii Narodnych Mniejszynow, krótko FUN. Serby żywają w żywowej kupce wet całego zachopienka sobą, a nintejszny przedsedar kupkijo Hartmut Leibner, któreż jo ronocasny zastupny przedsedar domowiny.
1: Čižašća ljet pe svojom žavoženju se zmakajo ževova kupka slovijanskih mjenčinov AGSM predn raz Albańskej. Až jubilejny seminar rovno tiranje vetmjejo, pokazujo, kak derje jo se uvijava na saseš, žinca jo to dva čižašća cvonkojskih organizacijov, jadnaščo krajach.
0: Tema seminara jo umena mjaze svojenskimi menšinami v Europje.
1: Jeden fokus jo se vje situacija makedonskeje menšine albańskej. Rec, kubanje, kultura, identita, politiske obželjenje. To su pšašanja, ktere šmy ako svojenske menšine teke našich krajach znajome, a ktereš nas zvjezuju. Teke Serby znaju takie upominania.
0: Przy umienie na miestnie gledaju pen przece na wielki obraz w całej Europie, tak Leibna.
1: Petwiercony Balkan stoi przed żuriami do Europejskiej Unii. Za nas jo jasne, mięczynowe prawa nie są żadna nakrzomna tema po tej drodze. Weni są przepytowański kamień za europejską zdrowość całego regiona. AGSM jo ako žel FUN najväčša seš slovijanskih menšinov Európie a Serbe sú v šoko zachopienka pedla, co tiranie objadnajome petrefio nás všuknych, kak sčítame naše rece, kak zaviesčujome svoj příchod Európie.
0: Wet wiczego aż to nieżele zmakają se zastupniki słowiańskich mniejszynów w Albańskiej. Hartmut Leibner to był, wynio przedsedar tej żywowej kupki.

0: RTB Serbski program.
1: Němski dom w Berkowach a pšawicarski ekstremizm tema žinca we Potsdamje. Ochoza buža zase miestno folklornego festivala a dolno-němske słowo lieta jo znate. Słyšiš o nento wiecik tomu ojo Gregor Klim dobržen. Kösčenc Němski dom w Berkowach słuša ku kokulatym dybkam němski ankerpunkte ekstremistiskich partajów we Bramborskej. To jo žinca Pečmarno Wilfried Peters, šef ustawowego ščita Bramborskeje we preseženju nučiku nego uberka kraja. Takie imobilie nie dejali odowaž petgötnošone, w dnech sem opytaju pšawicarske nosiš ekstremizm do tuwarišnosti, kroni nučikone minister Jan Rietman wet CDU. Obcežar Němskiego doma jo tuchelu popažone, wenn lice ako cwong kriminalneje hošobuske je scena, ako ma dobre zwiski do pšawych a pšawicarskich krezu, tak Rietman, jo mu uchytuju, aż jo woni svoj dom popalił, aby přišel na peneze zawieštenia. Planjogo a dalšnich miestno je policaja namakała illegalnu pyrotechniku a devocionalie z NS-casa. Přespetowania ešte běže. Folklorne festival Łužica bužo přiduce leto teke zase v dolnej Łužice. Ochoze jo přigetovanski uberk domoviny cora predne raz obradoval, duchelu starajú se pak financo dla groni domovinski referent Peter Brezan.
2: Ochoze definitivne zase podľa. My mamo pak v Braniborske jene financielne Łuža dano. Braniborske ako kraj sú rozsúdžili zo komune poprom také přidatné projekte. Nesmíte aj spodpiračka žuo, hýš vynste prena haushalt nie uvúnane. A s tým mamo malku užalano ve Dolni Łužice tam te financovane garantovač, ale my mamy nadzieję, my też za sponsorami potamo, albo za drugimi spichonskimi sredkami.
1: Zleze na jo, aż nie ma pizzańskie amt, do Kötarykoś słucha ochoza, duchulu uro na negospodarski plan. Negledajúce na to, že plánovanie dopredka, či dver kšie južo svoje vrotná vytvoríš, jaden z čvrto mašota Roni Henke ešte namakáš, prezan veselí se vo podpieru sportarského tuvaristva a starejšinskej iniciatíve, také regionálne piedar, domovina a ohozar Lorenz Krause bužo podpierovaš. Festival bužo znova vet 8. do 11. julia a bužo 5. 9. julia v ohoze. We Slepjanskej gmejnskej raže sú či zastupniki ustupili z frakcie AfD a stvorili novú frakciu. Je se kroni interesu ve zjadnošenstvo slepe a jeje vejsne žele. Informiroval v tom jo šota Jörg Funda, cora na preseženju vejsneje rade. Jadna se vo Falka Pasova, Angeliko Kut a Kristiana Fiveka. S tym jo jano ešte jadna paršona Matthias Lampe za AfD v Slepjanskej raže. Ako za vinu pokazujú te či zastupniki na šišť, ako sú vesoba z partaje AfD a druge vesoby na nich ukbali, kak deje vedkvosovaš. To nie sú kšeli akceptirovaš. Angažirované seniorky a seniory v okresu z Privenisa sú odovali peniežele 500 čone. V okresnom amče v Baršču sú im přepedali cestné opismo landrot Martin Häusler a dalšie zastupníky okresa. V tom lieše jo ich 6 seniorov z Krotka, Picnia, Drevka, Darbnia, Derbna a Gubina. Wenn ich se wesemnie engagieruju za starsche generacje we tuwaristwach a komunalnych gremiach, při tego spiel sugestci teke nieco wet serbo zgönili, serbska zakronita okresa Romirov, jo seniore wjadwa przez aktualnu sersku ustojencu we okresnym amsche. Kudel mudel, jo dolno nimske słowo lieta. To ste znate ceniwej literaturne muzeje Fritz Reuter w Stavenhagen a domoniske tuwaristwo Mecklenburgska przed Pomorska. To teke w obchadnej nimskej rece znate słowo opisuje gaś nieco jo kradu przez jedno. Teke w możinskej kategorii a w kategorii nowych słowo są pomienili słowo lieta wiecej ako 100 słowo jo ordowało zapedane. Podobną akcję w Serbach ma kuszte leto za gorno serskie słowo lieta casnik serskie nowiny. Dujko sme cakali do podnia jo přišel z kojencien dešť, band deštových mrokavo jo pak ju štali šignu, dalšne dešť žinca drie nebužo, nic tak šopo žinca, dlatok maksimálne 18 grado, mi v 11 grado ve přidujce noce, viče bužo šako, do podnia smenco, vybiegovat podnia bužo zase šopo až na 24 grado, je dobra šansa za pogrim s dalšnym deštom, mohše jedro mežo se šignuš až do 5 do podnia a pen bužo zase sucho.

0: Při telefonie mam nindo redaktorku našego serskiego tyženika Nowy Casnik, a to jo Jill Francis Ketlet, co jest dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, ja som już słyszała, aż masz ten raz w tym nowym udaszu jele jubileo. Kake jubileje ka to są?
1: Nic celo dypkonie, ale w to celo uczopnie. Jo to na przykład jubilej Ingrid Huštetoveje, ako jo słyszyła z letny tyżyn 70. narodny dzień, a jej pestrzony jod Sewebok w nowym casniku żoś zgonio się zajmne wiece w jej żywieniu, a statkowaniu, literarnym tworzeniu przede wszystkim. Jo, pasujący k tomu mamy tylko jeszcze jeden dalszy literarny bok, also to nie niesłusza kiedy jubileum, ja no przypadla, rozlat na przykład tam przedstawiamy dalszy jubilej, żylojski kor, ten swieszy, to a stoža šalet, vegin staro kor, plana svedolne vůžec, nímsko, serski. A ku jogo stavis nam, jo napisala seriu Maria Elikovska-Winklerova, predne žel, co da šo v toštom udašu, a se vie pokažeme na

0: tego małego zawoda, a ketenia wiegin oblubowany, nic jano plażelowario, tylko zwęka.
1: To, co się jeszcze uzwignuś, mimo tych jubileo?
0: Cele jasne jo, aż mamy takie tu drastu leta, jo, to się takie plarozkłosa zgonili w nas, jo, Katalin Poracko, jest perla była w Lubniu je, a jo pisała w swoich zaszczyszczach. To se wie, aż to ja takie nuci. Rytno, żyszeca tema, jo, rejtowanie na poniach, na to jo, przeprosu, rytce centrum Bita jest, letny pietk, to ja rytna wiec była za te żyszy, a gledajucy na młodych ludzi, dają pewnyści artykel. Ten ją napisała nasza pomocnica, abiturientka Lucy Leuchenoitz. Wena ją pedla była, ako su mieli studenty Frankobrodzkiej Uniwersytety Viadrina, also ako te su mogli dożywić przednosk k serskiej temie, ga wyt serskiego instytuta. Su ich zeznali ze serskimi rycnymi elementami w zjawności w naszej okolinie, a oni su teke pytali za takimi elementami w Chrzebuzu, a tam jo Lucy pedla była.
1: Po takim myśmy się jasliś na nowe udarze naszego serskiego tyżynika, nowy casnik, a za kusztego burza nieco pedla za dzisiaj młodostnych, jo, a teke za starszych se wie. Dziękuję se, przy telefonie była Żyl Francis Ketlecowicz, życzę mam jeszcze jedyny dzień.
0: Dzień dobry.

Tema našeje muziki tyženja jo ten raz darjenje albo byš obdarjone. Obdarjona nimska rock'n'roll band The Silverettes jo se sledne leto zvažiła do wesebnego projekta. Na ich albumie Silverettes Go International spiwaju na 14 titelach we 14 recach. Jaden titel jo wird kultowie Čechoslovakske kubki Olympics, titel Torgo spiwa, jużo šogroni dajmy wiecy wet twoje ljubosci. Ten pšały dar, ten jo pak dostał komponist Torgo spiwa a rokowy gitarist Peter Janda. Z uši 18 letami a skoro 60 let po wezjawieniu oryginalnego titela grajo na tom nowym nagrawaniu ekskwizitne gitarowe solo.

to smy wam chcieli tekešći kwieści dać, leto sa mercu su Serbe z Gornje a Dolnje Łužice miropolitisku platformu z menim Serbska mirowa inicjatywa budyšenje zawożyli, a den to kšie taku teke Dolnje Łužice etablirowaš, toż przepšo su ju šich zajmco žinca wetpodnja na predne zmakanje miroweje inicjatywy, a ta bužowe teoni abo kafejoni Oblomov na Serbske droze 2 hove hreše bozu, zegara na po 60, deli tam byš, inicjatywa, co se vo serbskich potencialach vejovanja za mir dorozmieš, ako gestča su prezidenta Nimskeje mirove rade Gerharda Emila Fuchs Kitauskego přepšaseli.

Radiowicze słyszysz o penwicewo żyńcejsznym kopańcowym turnierie na grach, a z abiturnymi przespytowaniami do Nosarskiego gymnazjuma smy se zabierali. Przy mikrofonie buża za was Gregor Klim, a ja mam ninto Jano Szczica z wam na zase słyszanie gronić. Ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Życzę wam przeszaredny wytpodnio, a spedobny jacor.